What's Up Windsor? Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!

0: Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Говорит Польское Радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником».
2: Polski rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
3: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
4: La radiodiffusion polonaise vous présente l'été avec la radio.
5: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
6: Kiedy słyszę Polkę Dziadek, to coś takiego się dzieje z człowiekiem, że nogi nagle same zaczynają podrywać się do tańca i wracają wspomnienia z wakacji u babci czy u cioci. Czasami to były chcąc, nie chcąc ekstremalne.
7: Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie. Władza Płyndor, jest 7 lipca, 8 wieczorem, a za oknem nadal jak w piekle.
8: Nadal jak w piekle, ale u nas minęła nie 9, ale 8, czyli 20. I jak zwykle my już jesteśmy z Wami. Witamy się bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy na nowy program. Lipcowy program trochę będzie letnio, trochę będzie o mostach, trochę będzie o przyjaźniach i o tym wszystkim, co nam w duszy gra w dniu dzisiejszym. Zapraszamy do słuchania, jak zawsze WhatsApp Windsor z Wami, o Was i dla Was.
7: A za mikrofonami?
8: Jak zwykle Małgorzata Holec.
7: Izabela Lech. Rozpoczynamy.
9: Flash Windsor, wiadomości z miasta i okolic, Iza Lech.
7: Jednostka zdrowia hrabstwa Windsor Essex, czyli Health Unit, ostrzega mieszkańców przed możliwym narażeniem na krztusiec, zwany również kokluszem. Decyzja po tym, jak w czerwcu w społeczności wykryto skupisku 5 potwierdzonych przypadków. Krztusiec to bakteryjne zakażenie płuc i gardła. Łatwo rozprzestrzenia się drogą kropelkową, gdy zakażona osoba kaszle, kicha, rozmawia lub ma bliski kontakt z innymi osobami. W ramach dochodzenia w sprawie zdrowia publicznego osoby, które mogły odwiedzić poniższe miejsca w określonych datach i godzinach, powinny monitorować objawy przez okres do 21 dni od momentu możliwego zarażenia. A te miejsca to było 4 sklepy w Windsor Essex. A tymczasem otwiera się, a właściwie zamyka się, otwiera się nowa szansa na zamknięty sklep. Sklep Hudson Bay w Windsor, w Ontario, w centrum handlowym Devonshire, który został zamknięty w marcu ubiegłego roku, niestety ma już znaną przeszłość. Przyszłość danego sklepu Hudson Bay w centrum handlowym Devonshire została już przesądzona i co się z nim stanie? Firma Primaris Real Estate, która zarządza centrum handlowym, poinformowała, że przejęła pusty lokal po domu towarowym, ale zamiast szukać nowego najemcy, czy zmienić go na inny sklep, planuje go po prostu zburzyć. Firma zapowiada, że stary budynek Bay zostanie zburzony i zastąpiony przeprojektowanym wejściem do centrum handlowego, mającym na celu poprawę dostępu i ogólnego układu całego centrum handlowego Devonshire Mall. To odróżnia Windsor od innych byłych lokalizacji Bay w całym kraju, które są sprzedawane lub wynajmowane na inne lokale. Termin budowy, ostatecznej rozbudowy i zburzenia sklepu nie został jeszcze ogłoszony. A na koniec o tym, że pomarańczowe ostrzeżenie przed upałami nadal obowiązuje dla Windsor Essex z możliwością osiągnięcia rekordowego poziomu temperatury z XIX wieku. Wciąż jest bardzo, bardzo gorąco i wilgotno, dlatego właśnie obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie przed upałami, głównie ze względu na czas jego trwania. Tak powiedział w ubiegłym tygodniu Peter Kimball, meteorolog do spraw przygotowań w Environment Canada. Dzisiaj spodziewamy się temperatury maksymalnej do 40 stopni Fahrenheita, co jest dość zbliżone do rekordowego poziomu 36,1 stopnia Fahrenheita z 1872 roku. Proszę Państwa, jesteśmy tak blisko rekordu z 1872 roku, że aż strach się bać. Kimball powiedział również, że te temperatury wtedy wzrosły do 45 stopni w Dniu Kanady, podczas poprzedni rekord dla tego dnia wynosił 36,7 w 1898 roku. Dodał również, że w piątek w ubiegłym tygodniu temperatury wyniosły 35, podczas gdy rekord 37,1 8 został ustanowiony w 1898 roku. Jak wskazują prognozy pogody, cały ten tydzień będzie w kratkę deszczowy, ale również bardzo, bardzo gorący. Dlatego nadal mamy pomarańczowe ostrzeżenia, które oznaczają, że dla osób starszych, dla małych dzieci, dla osób, które mają problemy, szczególnie jeżeli chodzi o układ oddechowy czy układ krążenia, nie polecane jest wychodzenie na zewnątrz. Również nakazy i zakazy obowiązują wychodzenie zwierząt na zewnątrz i osób, które są pod wpływem alkoholu czy narkotyków, żeby nie były na zewnątrz. To wszystko z mojej strony. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę facebookową WhatsApp Windsor.
8: Dzięki za te wiadomości. Jak zwykle dużo się im dzieje w mieście. No, rekordy padają, w naszym studiu też chyba pada rekord, bo jest tutaj też bardzo, bardzo gorąco, pomimo tego, że mamy włączone różne chłodzenia, to jednak jest nam tutaj bardzo ciepło, drodzy Państwo, ale nic nie szkodzi, my sobie damy radę, no bo jakżeby inaczej. Zainteresowało mnie ten fakt, że Hudson Bay będzie zburzony. Szkoda mi tego budynku trochę, bo wydawało mi się, że będzie coś tam ciekawego.
7: Bo jest takie to, były chyba wstępne
8: takie
7: plany.
8: Takie były plany, tak, że będą może, nawet były plany, żeby tam wybudować jakieś domy mieszkalne,
7: tak,
8: kondominia, może jakieś miejsca dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. A tymczasem okazuje się, że piękny budynek, który jest gotowy, będzie zburzony. No ale tak Kanada działa.
7: Ale wiesz, właśnie jeszcze tu wtrącę na chwilę. Byłam niedawno właśnie w Devonshire Mall i miałam przyjemność przejść się dookoła, sobie pooglądać w związku z tymi wiadomościami. I powiem ci szczerze, jestem zszokowana, że taka decyzja została podjęta, bo tak jak widzisz, jak powiedziałam, że to jest jedyna lokalizacja Hudson Bay w całej Kanadzie, która zostanie potraktowana w ten sposób po macoszemu zburzona. To nie wydaje mi się, że potrzebujemy jakiegoś rozbudowanego, ciekawszego wejścia do Devonshire Mall, bo to będą dokładnie takie same drzwi jak z każdej innej strony.
8: I będą dokładnie taką samą funkcję pełnić.
7: Dokładnie, więc ja nie rozumiem, dlaczego niszczymy, tak jak powiedziałaś, gotowy budynek, który można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Na przykład można wykorzystać to na jakieś fajne miejsce dla dzieci, takie z sensem. Można wykorzystać to na przykład, nie wiem, na jakiś klub, nie mówię już o klubach nocnych, ale jakiś taki klub sportowy, czy na wiele różnych innych możliwych rzeczy, tam nie trzeba zadać kolejnego sklepu. I powiem ci, jestem w szoku, że została podjęta decyzja o zburzeniu.
8: No wiesz, jeżeli właściciel bierze w swoje ręce ten budynek, to podejmuje decyzje, które są dobre dla jego biznesu, a niekoniecznie dla dobra całego miasta. Ja też się zgadzam z tym, że mogła tam powstać czy jakaś kolejna restauracja, czy może jakieś fajne, takie ciekawe miejsce dla dzieci, jakieś zabawy, gry, a cokolwiek by to nie było, na pewno byłoby to może jakaś na przykład galeria piękna, artystyczna, gdzie lokalni artyści mogliby pokazywać swoje obrazy. Tego jest tak mało w mieście, brakuje nam takich artystycznych wydarzeń, czy jako miejsce na przykład jakiegoś entertainment, gdzie by się odbywały jakieś mniejsze koncerty, a ludzie, którzy lubią coś tworzyć, czy chociażby na przykład tacy vendors, którzy by mogli przyjść po prostu po to, żeby pokazać tam na przykład swoje wyroby, czy to artystyczne.
7: Czyli taki wewnętrzny
8: taki
7: market.
8: Taki wewnętrzny market, którego nam bardzo brakuje tutaj w Windsor, bo mamy tylko ten lokalny, a na Pilet, nie na Pilet, przepraszam, na Pelissier. I wiadomo, że jesteśmy bardzo uzależnieni od pogody, więc na pewno jest tysiąc innych okazji i możliwości, żeby coś z tego budynku ciekawego zrobić, a tymczasem, no jak to zwykle w tym Windsor, nie mamy szczęścia do, ja to zawsze mówię, że nie mamy szczęścia do włodarzy w tym mieście.
7: No tak, i decyzje są podejmowane z punktu siedzenia, nie z punktu widzenia. I zgadzam się z tobą, Mogosiu, niestety władze, które zarządzają naszym miastem, po prostu, że tak brzydko powiem, gustu nie mają.
8: Gustu nie mają, ale o gustach się nie dyskutuje, więc idziemy dalej o tym. No oczywiście temat gorący i to rzeczywiście gorący na wszystkie sposoby, bo gorąco nam w mieście, gorąco nam w studiu, gorąco nam wszystkim. I jak wspominałaś, bardzo mnie zainteresował ten fakt, kiedy mówiłaś, że rekordowe temperatury były ponad 100 lat temu.
7: W 1898 roku.
8: Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście to globalne ocieplenie miało miejsce już 100 lat temu, czy nie? No ale to taki
7: według
8: temat.
7: Trumpa? Nie.
8: No to taki temat do Państwa, do przemyśleń. No niemniej jednak to temperatury są bardzo męczące i mamy nadzieję, że będzie ciut chłodniej, żebyśmy mogli sobie trochę pocieszyć się tym latem, bo jak ciągle widzimy, to raczej każdy siedzi w domu i czeka, aż air condition przestanie działać i będzie można otworzyć okna. No ale to jeszcze chyba przed nami.
7: To jeszcze przed nami, bo w ostatnich latach Kanada doświadcza coraz częstszych i silniejszych upałów. Najbardziej tragiczna miała miejsce w roku 2021, jeżeli pamiętamy, kiedy w Lytton zanotowano 49,6 stopni Celsjusza, najwyższą temperaturę w historii całego kraju, a kilka dni później miejscowość została niemal całkowicie zniszczona przez pożar.
8: Jest to na pewno wielka taka ciekawostka, bo jak myślimy o Kanadzie, przynajmniej ci, którzy nas słuchają w Polsce, to zapewne myślicie, że Kanada to taki kraj zimny, gdzie tylko i wyłącznie jest minus 20 przez
7: białe
8: cały
7: niedźwiedzie.
8: Rok i białe niedźwiedzie, a tymczasem my wam tutaj mówimy o tym, że temperatury mogą sięgnąć nawet prawie że plus 50 stopni Celsjusza i rzeczywiście, jak to my tu zwykle chętnie mówimy w studiu, trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Tymczasem gorąco jest wszędzie i
7: gorąco
8: w Polsce
7: jest wszędzie,
8: i w całej Europie. Ale my już z tego gorąca, drodzy państwo, wracamy do jakiegoś chłodniejszego klimatu, ale tylko po to, żeby ochłodzić wasze serca i wasze dusze, a niekoniecznie waszą chęć do słuchania naszego WhatsApp Windsor. To co, słuchamy dobrej muzyki?
7: Chłodzimy się dobrym kawałkiem.

0: Chałupy Welcome to, tak śpiewał Zbigniew Wodecki. O, niezapomniany kawałek. Dobry na gorącą pogodę, na gorące lato. Ale oczywiście, co jeszcze jest lepsze na gorące lato? Jeszcze gorętsze tematy. A właśnie nad takim tematem dzisiaj się skupimy, bo gorąco w naszym mieście. Wszyscy się już zagotowali wręcz od tego, co się dzieje z tym jednym specyficznym tematem, a z czym oczywiście? Z mostem Gordie Howe, który miał być już otwarty chyba ze 4 razy. Już prawie doszliśmy do przecięcia wstęgi już. I nagle wielki stop, bo komuś pomarańczowemu
1: się nie podobało. I ten, drodzy Państwo, ale spójrzmy na to tak trochę historycznie,
0: obiektywnie,
1: spróbujmy popatrzeć, co się wydarzyło, skoro most stoi, dlaczego wciąż nie można po nim przejechać czy przejść.
0: Skoro wszyscy już kupili te przepustki, czyli te karty takie do przejazdu.
1: Karty Nexus kupili, tak. Zaproszenia zostały wysłane, wszyscy już koszule wyprasowali na to, żeby przyjść na piękne rozpoczęcie i otworzenie tego mostu. Nawet żony sobie nowe kiecki zakupiły. A tymczasem?
0: A mostu nie ma.
1: A mostu jak nie ma, tak nie ma. Możemy sobie pooglądać, możemy porobić mu zdjęcia, ale historia zaczęła się ponad 20 lat temu, bo ten pomysł budowy nowego przejścia granicznego pojawił się już bardzo dawno. Ówczesny Ambassador Bridge był jedynym mostem dla samochodów pomiędzy Windsor i Detroit, a przez tę jedną przeprawę przyjeżdżało około 25% całego handlu ciężarówek między Kanadą i Stanami. Wystarczył jeden wypadek lub większy korek, no i co się działo? Sparaliżowany transport warty miliony dolarów i oczywiście wielkie straty. No i co się stało dalej? A dlaczego budowa trwała tak długo?
0: Choć budowę rozpoczęto dopiero w 2018 roku, wcześniej przez wiele lat trwały negocjacje, przygotowania, no i oczywiście, co się z tym wszystkim wiąże? Spory. Największym przeciwnikiem projektu byli właściciele Ambassador Bridge, którzy obawiali się utraty swojej dominującej pozycji. Oczywiście zawsze tak jest, że jak się pojawia konkurencja, to już się nie podoba to oryginalnym właścicielom nowego mostu, starego mostu, przepraszam. Pojawiły się procesy sądowe, protesty oraz oczywiście wieloletnie dyskusje dotyczące finansowania i przebiegu całej inwestycji. Do tego doszła pandemia COVID-19, która spowodowała dostawy materiałów, ograniczyła liczbę pracowników i podniosła koszty całej budowy. I to wszystko przedłużało budowę tego mostu. No ale dziś most jest gotowy.
1: Dziś jest most jest gotowy, ale dalej nie jest otwarty. Nowy most Gordie Howe International Bridge jest prawdziwym gigantem. Powiemy trochę o takich najważniejszych liczbach dotyczących tego mostu, bo długość tego głównego przęsła wynosi 853 metrów. To najdłuższy most wantowy w Ameryce Północnej. Całkowita wartość inwestycji około 4,7 miliarda dolarów. Most posiada 6 pasów ruchu, będzie miał również własną ścieżkę rowerową i dla pieszych z widokiem na dwa kraje jednocześnie. Także pozycja piękna, plan idealny.
0: Most wybudowany bardzo ładnie.
1: Tak jest, 4,7 miliarda dolarów Kanadyjczycy zapłacili, a tymczasem Kanada dalej nie może korzystać z tego mostu. I to jest bardzo ciekawa historia, bo rząd Kanady zdecydował się sfinansować budowę całego mostu, mimo że łączy ona dwa państwa. Kanada pokryła koszty budowy z założeniem, że przez kolejne lata będzie odzyskiwać pieniądze z opłat za przejazd. No i była to bardzo ważna i odważna decyzja, ale uznano, że korzyści gospodarcze będą znacznie większe niż koszt inwestycji. No a teraz, czy rzeczywiście tak jest? No to musimy się nad tym zastanowić.
0: Bo dlaczego most nadal nie jest otwarty? I tutaj dochodzimy do najciekawszego fragmentu. Jeszcze w czerwcu planowano uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli obu państw. Ceremonia została jednak odwołana niemal w ostatniej chwili, a właściwie naprawdę w ostatniej chwili, bo w przededniu otwarcia mostu. Oficjalnie poinformowano, że Kanada i Stany Zjednoczone potrzebują więcej czasu na rozwiązanie pozostałych kwestii, w cudzysłowie. Nie podano jednak żadnych szczegółów. W tle pojawiły się również napięcia polityczne i handlowe. Administracja amerykańska zgłaszała zastrzeżenia dotyczące zasad finansowania mostu oraz szerszych relacji handlowych z Kanadą, co dodatkowo opóźniło otwarcie. I tu oczywiście otwieramy puszkę Pandory, mówiąc o tym, że Ameryka ma zastrzeżenia co do finansowania mostu, który został w 100% sfinansowany przez Kanadę.
1: Wiemy już na pewno, trochę musimy teraz tknąć tego słonia, który jest tutaj zamknięty w tym słonie porcelany i opowiedzieć o tym, co naprawdę się wydarzyło i żebyśmy to wszyscy dobrze zrozumieli. Tuż przed otwarciem mostu, kiedy już to wszystko było gotowe do rzeczywiście oficjalnego otwarcia, doszło do spotkania rodziny Maroon, a który to prawdopodobnie, wiemy to z informacji publicznych, doszło do rozmowy między właśnie rodziną Maroon a administracją amerykańską rządu i doszło do tego, że prawdopodobnie była również wymiana jakichś pieniędzy. Mówi się o milionie dolarów, mówi się o tym, że suma była jeszcze większa. Wiemy na pewno, że po tej rozmowie doszło do tego, że most nie został otwarty. Czy tak było na 100%? Prawdopodobnie jeszcze tego nie będziemy wiedzieć. Natomiast wiemy już, że rodzina Maroon cały czas składa do swojej skarpety coraz większe pieniądze, bo most jest przygotowany na to, że będzie większa przepustowość ciężarówek, a tymczasem te wszystkie ciężarówki dalej przejeżdżają przez Ambassador Bridge, który, przypominamy Państwu, jest prywatnym mostem. Jedyny most chyba na całym świecie, który jest prywatnie finansowany i jest w rękach prywatnej rodziny. A przejazd dla takiej ciężarówki to mniej więcej między 100 a 160 dolarów. Także, drodzy Państwo, trochę matematyki i wiemy, jakie są to olbrzymie zyski dla jednej rodziny.
0: To są olbrzymie zyski dla jednej rodziny, ale co zmieni nowy most? Eksperci uważają, że będzie to jedno z najważniejszych inwestycji dla regionu od kilkudziesięciu lat. Bo oczywiście możemy napełniać kieszenie jednej rodzinie przez cały czas, ale musimy sobie zdawać sprawę wszyscy, że ten nowy most to jest naprawdę ogromny plus dla całego naszego regionu. Przede wszystkim zmniejszą się korki przy Ambassador Bridge. Transport ciężarowy będzie o wiele szybszy. Poprawi się bezpieczeństwo tego przejazdu. Windsor może przyciągnąć nowych inwestorów, wzrośnie liczba miejsc pracy związanych z logistyką i magazynowaniem. Nowy most ma również ogromne znaczenie symboliczne. Pokazuje, jak silne gospodarki Kanady i Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane. Więc tutaj cały czas zastanawiamy się, gdzie jest pies pogrzebany. Czy rzeczywiście chodzi tak bardzo o te finanse? Czy rzeczywiście chodzi o te zagrywki polityczne pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych, a tutaj naszym regionem? Przecież mówiła nawet o tym sama gubernator Michigan, że oni też są za tym, żeby już w końcu ten most był otwarty, bo wszyscy na to czekają. Więc gdzie, komu przeszkadza otwarcie tego mostu tak bardzo, że blokuje je w ostatniej chwili?
1: Prawdopodobnie prawda jest po każdej stronie trochę, bo na pewno nie tylko jest to ta rodzina, która jest właścicielem mostu Ambassador, ale również te wszystkie przepychanki polityczne, które mają miejsce w ciągu ostatnich paru już w tej chwili lat. Będziemy obserwować, co się dzieje, ale jeszcze chcemy Państwu powiedzieć, że jest to olbrzymia również atrakcja turystyczna, bo niewiele osób wie o tym, że most będzie dostępny właśnie nie tylko dla samochodów, ale pierwsza wyjątkowa ścieżka pieszo-rowerowa, która da możliwość legalnego przejścia lub przejechania rowerem między Windsor a Detroit z widokiem na panoramę obu miast. Otwarcie tej części jest planowane krótko po uruchomieniu ruchu samochodowego i również jest wielki plan, że te również rowery czy ścieżki będą połączone z Essex County, gdzie można będzie również dojechać chociażby do jakiejś winiarni, nie, że będziemy później pić to wino i wracać do Stanów. Niemniej jednak taka możliwość jest.
0: Także możliwości, wiele przyjemności, wiele dobrych cech tego mostu, jeszcze więcej, ale kiedy pojedziemy nowym mostem, nadal nie wiemy.
1: Nadal nie wiemy, obie strony deklarują, że chcą zakończyć wszystkie formalności jak najszybciej. Wiadomo jednak, że most będzie służył i mieszkańcom jednej strony i drugiej strony przez dziesięciolecia i podkreślają, że warto poświęcić jeszcze kilka tygodni na dopracowanie szczegółów. A szczegóły są dopracowane. Drodzy Państwo, czekamy na otwarcie mostu. A taka ciekawostka na zakończenie jest taka, że imię tego mostu to jest imię legendarnego hokeisty Gordie Howe, znanego Mr. Hockey, który urodził się w Kanadzie, ale przez większość swojej kariery był ikoną drużyny z Detroit. Trudno więc znaleźć lepszy symbol, niż który ma łączyć oba kraje, tak samo jak most, który powinien łączyć Windsor i Detroit, czy łączyć Kanadę i Stany. A tymczasem most nie łączy, a dzieli.
0: Przykre to jest, wiesz, Małgosiu, powiem Ci, że naprawdę wszyscy tak bardzo długo czekają. To już jest ogromny symbol naszych przygranicznych Detroit i Windsor i łączy oba kraje. I wiesz, to wszyscy o tym mówią, bo jeden z największych mostów na świecie tego rodzaju, jeden z najnowocześniejszych, jeden z najciekawszych. I piękny zrobiony architektonicznie. Wiesz co, fajnie to wygląda, ten most, i obserwujemy go od samego początku,
1: tak,
0: od pierwszych murów.
1: Mamy tysiące zdjęć tego mostu i wideo, tak.
0: I przykre jest to, że tak właśnie się dzieje, że cierpimy my wszyscy na tym, bo nikt inny. że nie możemy sobie właśnie udogodnić życia, tylko musimy je sobie zatruwać. No mam nadzieję, że naprawdę dotrą się te wszystkie niesnaski, rozwiążą się te wszystkie problemy i w końcu ten most się otworzy. Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później, ale niestety. No,
1: szybciej niż 2029?
0: Miejmy ogromną nadzieję, kochani, ale my nie będziemy już was zanudzać mostem. Mamy nadzieję, że wy też śledzicie historię tego mostu, bo to już jest historia. Przede wszystkim z tym otwarciem. I tu się od razu narzuca myśl, tak jak ze szpitalem, czy tak jak z Costco i z każdą inną rzeczą w Windsor.
1: Wiesz co, ciekawe jest to, że chyba po raz pierwszy Windsor również było na falach radia i telewizji w Polsce, bo opowiadano o tym moście, kiedy że tak powiem, szybko i nieoczekiwanie ten most nie został otwarty, na który wszyscy tak bardzo czekali, więc te wiadomości były również w Europie, w Polsce też. Więc...
0: No ale my, Małgosiu, nie będziemy się smucić z tego powodu, będziemy z ręką na pulsie pilnować tego wszystkiego, co się dzieje i donosić Państwu najszybciej, jak tylko możemy, te informacje do mostu dotyczące, a teraz na ochłodę, przede wszystkim na rozkołatane nerwy związane z nieotwarciem mostu. Gramy coś dobrego.

0: All right, that's it. I'm going to count to three.
1: One, two, three!
0: I'm not horsing around here! Lucky for you, I don't have time for this right now! Come on, Bobby, let's go to the fun center!
2: You're tuned in to 99.1 CJAM FM in Windsor and Detroit.
3: Advertise with CJAM 99.1 FM. We offer the most flexible and competitive rates for radio advertising in Windsor, Detroit. Our diverse programming can fit the needs of a range of organizations and businesses. Choose between daily rates for broad coverage or sponsor a show and target a specific audience. CJAM staff will work with you to craft your ad and choose the airtime that suits your needs. For more information, email statcjam@gmail.com, call 519-253-3000, extension 2525, or go to cjam.ca/advertise.
4: What's up, Windsor? Kultura i sztuka.
5: Pierwsza wiadomość jest prosto z Polski. Na prośbę słuchaczy przedłużona została Polonia Camp 2026. I tak mówi wiadomość. Jeśli nie zdążyliście jeszcze wypełnić formularza, macie dodatkowy czas, nowy termin rejestracji do 10 lipca 2026 roku. Nie przegapcie spotkać młodych Polaków z całego świata, zdobyć nowe doświadczenia, nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i wspólnie tworzyć przyszłość światowej Polonii. Kanada, Polska, takie są teraz nowe założenia Polonii Camp 2026. Młodzi ludzie do 29 roku życia mogą się wybrać na taką darmową wycieczkę do Polski. Także zapraszam Państwa serdecznie do tego, żebyście zajrzeli na stronę naszą facebookową, gdzie będzie więcej informacji. A teraz o tym, że minister energii Miłosz Motyka uczestniczy w 11. Globalnej Konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jednym z najważniejszych światowych forów poświęconych bezpieczeństwu energetycznemu, efektywności energetycznej i przyszłości sektora energii. W ramach konferencji minister wziął udział w ministerialnym okrągłym stole dotyczącym efektywności energetycznej, spotkaniu również Unii Europejskiej i Kanady, która dotyczy Energy Business Roundtable poświęcony współpracy gospodarczej oraz inwestycjom w sektorze energii. Minister energii Miłosz Motyka mówi, kryzysy ostatnich lat pokazały, że bezpieczeństwo energetyczne zaczyna się od efektywnego wykorzystania energii. Państwa, które inwestują w nowoczesne technologie, magazyny energii, sieci i efektywność energetyczną są bardziej odporne na szoki cenowe i geopolityczne. Polska konsekwentnie realizuje ten kierunek, jednocześnie dbając o konkurencyjność przemysłu i bezpieczeństwo odbiorców. Także, drodzy Państwo, to jest bardzo, bardzo ważna wiadomość i mam nadzieję, że może po tym wszystkim energia będzie trochę tańsza. Co jeszcze mam dla Państwa? Chciałbym powiedzieć, że po ponad 4 latach misji dyplomatycznej swoją pracę w Kanadzie zakończył ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ottawie, pan Witold Dzielski. Funkcję ambasadora pełnił od kwietnia 2022 roku. W czasie swojej kadencji aktywnie wspierał rozwój relacji polsko-kanadyjskich oraz utrzymywał bliski kontakt z organizacjami polonijnymi w całym kraju, uczestnicząc w wielu wydarzeniach społecznych, kulturalnych i patriotycznych. W imieniu naszej redakcji pragniemy podziękować panu ambasadorowi za życzliwość, otwartość oraz zaangażowanie w sprawy Polonii. Życzymy powodzenia w kolejnych wyzwaniach zawodowych i mamy nadzieję, że więzi z Kanadą pozostaną bliskie jego sercu. Po zakończeniu misji ambasadora Witolda Dzielskiego, ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Ottawie, pozostaje pod kierownictwem Charles de Fer Interim Arlety Brzozowskiej. Nazwisko nowego ambasadora nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone. Będziemy śledzić tę sprawę i poinformujemy Państwu, gdy tylko zapadnie decyzja. A tymczasem wracamy do Windsor na moment. Wiadomość dla młodych i nie tylko, bo mówimy o sukcesie młodej Polki z Windsor, Suzy Sawicki. Tutaj chciałabym Państwu powiedzieć, że my bardzo serdecznie Suzy gratulujemy, bo ją miałyśmy tutaj nie tak dawno w studiu, miałyśmy okazję z nią porozmawiać i chcemy Państwu powiedzieć o tym, że Suzy Sawicki będzie uczestniczyć w tegorocznym konkursie Miss International Canada, który odbędzie się w lipcu 2026 roku. Taką informację podała na swoim oficjalnym profilu. W czerwcu była jurorką konkursu Miss Via Italia w Windsor i relacjonowała to wydarzenie w mediach społecznościowych. Suzy jest modelką, prezenterką i działaczką społeczną. W tym roku ponownie bierze udział w wydarzeniach modowych jako modelka oraz jest finalistką konkursu Miss International Canada. To jednak tylko część jej działalności. Na co dzień jest również prowadzącą wydarzenia sportowe drużyny Windsor Spitfire, angażuje się w inicjatywy społeczne, promuje Windsor podczas licznych wydarzeń kulturalnych. Suzy ukończyła studia z zakresu stosunków międzynarodowych na University of Windsor oraz studia magisterskie z polityki publicznej w Balliol School of International Affairs. W swojej karierze zajmowała się badaniami naukowymi, komunikacją oraz projektami związanymi z turystyką i polityką publiczną. Jest również właścicielką Windsor School of Etiquette, gdzie uczy zasad etykiety, profesjonalnej prezentacji oraz budowania pewności siebie. To kolejny przykład młodego pokolenia Polonii, który z powodzeniem łączy edukację, działalność społeczną, kulturę i biznes. Serdecznie gratulujemy Suzy wszystkich dotychczasowych osiągnięć, życzymy powodzenia w kolejnych projektach oraz sukcesów na scenie i na wybiegu. I jeszcze gorąca wiadomość z ostatniej chwili, bo do Krakowa wróciła bezcenna pamiątka po królu Zygmuncie Starym. Złoty pierścień z diamentem skradziony przez Niemców podczas II wojny światowej został odzyskany i powrócił do zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Sygnet pochodzący z tak zwanej szkatuły królewskiej można już oglądać na wystawie w sali Jagiellonów. Także zapraszamy serdecznie, jak będziecie Państwo w Krakowie, to warto ten sygnet zobaczyć. To tyle z mojej strony, po więcej informacji zapraszam na stronę facebookową What's Up Windsor i oczywiście na naszą stronę również website, gdzie będzie tych wiadomości coraz więcej, bo takie mamy plany letnie, żeby ta strona nasza, nie tylko facebookowa, ale również nasza strona website działała trochę bardziej aktywnie. Mam nadzieję, że się to oczywiście wszystko wydarzy.
1: Dziękujemy Małgosiu serdecznie za wiadomości, oczywiście jak zwykle bardzo ciekawe, szczególnie wiadomości dotyczące lokalnie Suzy i oczywiście końcowi kadencji pana Dzielskiego. Także cieszymy się, że mamy takie informacje z pierwszej ręki. Możemy się tym z Państwem dzielić. I oczywiście, Małgosiu, jak zwykle dziękuję Ci serdecznie za przekazanie tych wszystkich informacji. A my, kochani, z tej racji musimy zagrać coś dobrego, żeby tak już dołożyć wisienkę na torcie do Małgosi informacji.

0: troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. A może, Małgosiu, troszeczkę sera?
1: Może troszeczkę sera, jak już po tym moście przejedziemy albo przespacerujemy się, to możemy pojechać specjalnie na serowy szlak i zobaczyć, gdzie ten serowy szlak jest. Czy Państwo wiedzieliście o tym, że tu niedaleko, bo około 2 godzin, 2,5 godzin od Windsor, i znajduje się miejsce, które wielu nazywa serową stolicą Kanady.
0: Serowa stolica Kanady, to się bardzo dobrze składa, Małgosiu, bo jesteśmy w Wine County,
1: tak.
0: Country, także mamy
1: butelkę wina, butelkę wina,
0: godzinkę dalej
1: i
0: mamy
1: kto
0: ser.
1: Kto potrzebuje Paryż?
0: Dokładnie, kto potrzebuje Paryż, a kto potrzebuje most, jeżeli wszystko mamy na miejscu.
1: A jeżeli chcemy do Paryża, to tutaj mamy też miasteczko, o którym za chwilę Państwu powiemy, i do tego Paryża bardzo łatwo trafić, tego naszego tutaj lokalnego, ale tymczasem chcę Państwu powiedzieć o tym serowym szlaku, który rzeczywiście jest taką stolicą serową Kanady. Nazywa się Oxford County, gdzie powstał jeden z najbardziej niezwykłych szlaków kulinarnych w Ontario, i ponad 30 przystanków jest związanych z serem, lokalnymi produktami i tak generalnie życiem na farmie. Czy byliście już Państwo tam? Bo ja byłam tylko w jednym miejscu, ale w tym roku postanawiam to nadrobić i na ten serowy szlak się wybrać.
0: Warto na pewno się wybrać, bo nie z powodu region ten nazywany jest Dairy Capital of Canada, mleczną stolicą Kanady. Od ponad 160 lat produkowane są tutaj sery, a właśnie w pobliżu miasta Ingersoll powstała pierwsza spółdzielnia serowania w Kanadzie. W 1866 roku wyprodukowano tu nawet słynny Mammoth Cheese, ważący ponad 3 tony, który zaprezentowano na wystawie w Nowym Jorku i wysłano do Anglii jako symbol jakości kanadyjskich produktów.
1: No taki Mammoth Cheese to by był, wystarczył pewnie tutaj na dla wszystkich Kanadyjczyków.
0: Mam nadzieję, że nie śmierdział.
1: I Michigan. Ale największą atrakcją są rodzinne serowarnie, w których można zobaczyć cały proces produkcji sera od mleka do gotowego kręgu dojrzewające przez wiele miesięcy. Także czy musimy jechać do Italii, do Włoch, czy możemy się wybrać na przykład Gun Hills Artisan Cheese do jednej z najbardziej znanych serowarni w Ontario. Można zwiedzić zakład, spróbować wielokrotnie nagradzanych serów i kupić prosto coś od producenta.
0: Można również zatrzymać się w New Galma Dairy, niewielką rodzinną farmę specjalizującą się w serach w stylu holenderskim, czy Goldsby Dairy, miejsce słynące z oryginalnych serów tworzonych w małych partiach.
1: A jeżeli już to nam nie wystarczy, to możemy się wybrać do Ingersoll Cheese Agriculture Museum i tam opowiemy sobie nawzajem lub posłuchamy historii kanadyjskiego serowarstwa i rolnictwa. Jakby nam było mało tych serów, to właśnie
0: Dokładnie tak jest, jakby nam było mało serów, ale to nie tylko sery. Szlak prowadzi również przez urokliwe miasteczka, lokalne piekarnie, lodziarnie, sklepy z rękodziełem oraz gospodarstwa agroturystyczne. Można spotkać alpaki, uczestniczyć w warsztatach, zrobić piknik na farmie lub po prostu cieszyć się spokojem wiejskiego krajobrazu. I to, Małgosiu, jak wiemy, i jak wiecie Państwo już na pewno słuchając nas przez 4 lata, że my kochamy to najbardziej.
1: My to kochamy najbardziej i taka jednodniowa, idealna wycieczka z Windsor do Oxford County, jedzie się to maksymalnie 3 godzin i jest to świetny pomysł na sobotnią lub niedzielną wycieczkę. Można odwiedzić kilka miejsc naraz, można zjeść dobry lunch, można sobie pójść i pospacerować nad rzeką, można kupić świeże sery, regionalne przetwory, wracając zebrać ze sobą te wszystkie smaki, których nie znajdziemy w supermarketach, nawet w naszym lokalnym Costco. Ale największą atrakcją może nie sery, a coś zupełnie innego.
0: Rock Glen Falls, malowniczy wodospad otoczony skałami liczącymi ponad 350 milionów lat. To prawdziwy raj dla miłośników geologii, ponieważ można tu znaleźć skamieniałości pradawnych organizmów morskich. Park oferuje również łatwe szlaki, miejsca piknikowe, no i oczywiście możliwość zajścia w pobliże wodospadu. To idealna propozycja na jednodniową wycieczkę z Windsor. Ja takie wycieczki kocham bardzo, bardzo.
1: I to nie jest wcale tak daleko, bo około 2 godzin, nie wiem czy Państwo byliście tam, piękne miejsce również na zdjęcie, na piknik, można sobie tam posiedzieć, pobyć po prostu i mieć dużo, dużo takiego oddechu od smrodu ciężarówek w Windsor. A gdzie jeszcze zapraszamy, o którym może wiecie Państwo, ale może już tam dawno nie byliście, bo my zapraszamy teraz jeszcze do Holiday Beach Conservation Area, około 30 minut drogi od Windsor, i można sobie tam pochodzić i wiosną, i latem, i jesienią, i pooglądać fantastyczne miejsca, drewniane pomosty nad mokradłami, wieżę widokową, spokojną plażę nad jeziorem Erie, szlaki spacerowe pełne ptaków i motyli, no i oczywiście jest to raj dla fotografów i osób szukających ciszy. Więc na pewno warto się tam wybrać któregoś pięknego dnia w letni dzień lub w letnie popołudnie.
0: Bardzo polecam to miejsce, bardzo lubię Holiday Beach, ale również kolejne miejsce na naszej liście to Hillman Marsh Conservation Area, które już nieco dalej, bo 10 minut dalej, czyli 45 minut od Windsor, i to bardzo piękne, bardzo ciekawe miejsce. Miałyśmy z Małgosią okazję odwiedzić to miejsce, mają tam przepiękne malowidła i właściwie takie drewnoryty na drzwiach, pięknie zrobione. To jedno z najmniej docenionych miejsc regionu. A dlaczego? Bo park oferuje ponad 5 km szlaków prowadzących przez mokradła i tereny podmokłe. Można obserwować ponad 100 gatunków ptaków, w tym przepiękne łabędzie. Spacerować drewnianymi pomostami i cieszyć się spokojem z dala od tłumów. Jest to świetne miejsce dla rodzin oraz osób, które chcą odpocząć na łonie natury. Bardzo polecamy oba te miejsca, bo są naprawdę warte odwiedzenia.
1: A tak jeszcze, jeżeli Państwo żadna z tych propozycji nie odpowiada, to jeszcze podpowiemy, że możemy się wybrać do Cedar Creek Conservation Area, też bardzo blisko od nas, gdzie piękne lasy karolińskie czekają na nas. Tam też i kajaki, i spacery. Whitley Provincial Park, piękne, spokojne plaże, las dookoła, miejsce do obserwacji zachodu słońca. My mamy chyba miliony zdjęć z tego miejsca. Rondo Provincial Park troszeczkę dalej, niemniej jednak warto się tam wybrać.
0: Fantastyczne miejsce, fantastyczna plaża. Można sobie w spokoju się poopalać, jeżeli ktoś lubi w spokoju się opalać. Przepięknie, nieco kamienna plaża, ale bardzo warto tam się wybrać. Nieco dalej i trzeba już opłacić wjazd do tego miejsca, ale naprawdę warto odwiedzić Rondo Provincial Park.
1: No i oczywiście jest mniej zatłoczony niż Point Pili, chociaż to Point Pili też nigdy nie jest aż tak bardzo zatłoczone, bo to dosyć duży park, więc warto też się wybrać
0: miejsce
1: i tam.
0: Dla wszystkich
1: miejsce dla wszystkich, tak jest, i też przypominamy o tym. No i oczywiście, jeżeli nie mamy czasu na daleki wyjazd, a chcemy sobie poobcować z naturą i pobyć blisko natury, to Ojibwe Nature Center czeka na nas z unikalną prerią, rzadkimi gatunkami roślin, zwierząt. Zawsze tam jest coś ciekawego do zobaczenia. Można sobie pochodzić po ścieżkach, pojeździć na rowerze, jeśli ktoś ma ochotę. I to są przepiękne miejsca, które polecamy a już dzisiaj, gdzie można się wybrać nawet na popołudniową wycieczkę.
0: Polecam każdego dnia. Ja praktycznie mogę powiedzieć, że już jestem na ty z każdym zwierzęciem w tym parku. Uwielbiam Ojibwe Nature Center. Uważam, że nature, przede wszystkim cały ten park. Wydaje mi się, że nie doceniamy chyba tego, co mamy w sercu naszego miasta. Powiem Państwu, to jest naprawdę ogromny skarb, bo wchodząc do tego lasu, że tak powiem, do tej puszczy, człowiek się czuje, jakby się przeniósł w bajkę Disneya. Wszystkie rodzaje zwierząt, teraz bardzo dużo mam z maluchami i tu mam na myśli mamy zwierzęce, czyli są sarenki z maluchami, są raccoons, czyli szopy pracze z maluchami, są indyczki z maluchami, jest lisica z maluchami, także warto zobaczyć. Przede wszystkim w tym parku jest bardzo czysto, bardzo pachnąco, bardzo świeżo, no i przede wszystkim nie gorąco. Polecam tylko bardzo mocno spryskać się sprayami od komarów.
1: No tak, bo tych jest wszędzie pełno. Ja mam cały taki las trochę również
0: z tyłu domu,
1: więc bardzo się cieszę z tego, że mogę sobie tę naturę obserwować na co dzień. Ale jeżeli za mało będzie takich dla Państwa wyjazdów do natury, to również proponujemy takie wyjazdy do małych miasteczek Ontario, które są naprawdę świetnym pomysłem na letnią wyprawę, bo to doskonały czas, żeby odkrywać miejsca, które tutaj mamy w okolicy. Czasami zapominamy, że mieszkamy w pięknym miejscu, szukamy czegoś daleko, szukamy jakichś wyjazdów aż do Niagary czy gdzie indziej, a tymczasem w kilka godzin można się wybrać, nawet mniej, do pięknych miejsc, które pokażą nam, jak piękna jest Kanada, ile jest ciekawostek. A takie jedno miejsce, które Państwu proponuję, to Stratford. To jest dużo więcej niż tylko teatr, bo tam kojarzymy sobie oczywiście przede wszystkim z festiwalem Stratford, ale jedno z największych takich, jest to rzeczywiście jeden z największych festiwali teatralnych w Ameryce Północnej, ale tam jest bardzo dużo rzeczy innych do zrobienia, co można sobie czy pooglądać, czy pochodzić, czy zjeść coś dobrego. Przez centrum miasta przepływa rzeka Avon, która rozciąga się między pięknymi parkami i ogrodami. Można wypożyczyć rower, kajak, można posiedzieć sobie na ławeczce, można pooglądać białe łabędzie, które od lat są symbolem tego miasta. No ale oczywiście też można zajrzeć do różnych galerii, księgarni, butików, które są prowadzone przez lokalnych rzemieślników. Miasto słynie również z doskonałych restauracji, kawiarni, cukierni, więc to wszystko tuż przed Państwem i tak naprawdę 2,5 godziny drogi od Windsor i już jesteśmy w innym świecie.
0: Jesteśmy w innym świecie, warto odwiedzić, tam jest jedna z najsłynniejszych restauracji w całej Kanadzie, bo restauracja, która znajduje się w Starym Kościele, a tam bardzo ciężko znaleźć rezerwację oczywiście, ale przepiękna restauracja, warto ją odwiedzić. Stratford, tak jak powiedziałaś, Małgosiu, słynie z tego szekspirowskiego festiwalu i powiem Państwu, że ludzie do Stratford przyjeżdżają z całej Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dużo ludzi przyjeżdża na ten festiwal, bo jest jednym z największych, niezwykle popularny i gra tam mnóstwo ciekawych aktorów.
1: Bardzo dużo się tam dzieje i warto sprawdzić, jaki jest program na to lato 2026 i może się wybrać na taki weekendową wyprawę, może z koleżankami, może z rodziną. Co tam Państwo lubicie, jak lubicie spędzać czas, proponujemy Stratford jako jedno z przystanków tego lata. A gdzie jeszcze możemy się zatrzymać?
0: Możemy się zatrzymać na przykład, moi drodzy, możemy po drodze ze Stratford trafić do miasteczka, które brzmi bardzo ciekawie, Paryż. Paris, Ontario, najpiękniejsze miasteczko w Ontario. Ja, Małgosiu, muszę Ci powiedzieć, jedno z pierwszych miasteczek, które odwiedziłam, jak wiesz, mam bzika na punkcie małych miasteczek, tu w Kanadzie. Tak, zgadzam się, jest jedno z najpiękniejszych miasteczek w Ontario. Może nie najpiękniejsze, ale definitywnie jedno z piękniejszych. Dlaczego?
1: No, nazwa kojarzy się oczywiście z Francją, pochodzi od pobliskich złóż gipsu, z których produkowano tak zwany Plaster of Paris. Także stąd nazwa. Największym skarbem tego miasta jest jego położenie, bo tutaj właśnie spotykają się dwie rzeki, Grand River i Neat River. I w ciepłe dni można wybrać się na spływ kajakowy, na tubing, na spływ na dużych dmuchawcach kołach, ale również po prostu popatrzeć sobie, jak to miasto wygląda. Ma naprawdę niesamowity charakter takiego XIX-wiecznego miasteczka, kamienne budynki, niewielkie mosty, klimatyczne kawiarnie, skarby z rękodziełem sprawiają, że spacer przypomina podróż w czasie. To idealne miejsce na filiżankę kawy, na lody i na to wszystko, na co macie ochotę. Miejsce jest przeurocze, klimatyczne, naprawdę.
0: Tam jest mnóstwo dekoracji kwiatowych, wiszących. Tak. I przede wszystkim ja osobiście, jeśli mogę polecić, to polecam tam jedne chyba z najsmaczniejszych lodów, które jadłam, a ja jestem nie bardzo lodowa, bo ja lubię tylko jeden rodzaj lodów, takich orzechowych, a te lody były lawendowo-cytrynowe i powiem Państwu, były nie tylko piękne z widoku, ale były również niezwykle smaczne.
1: Także na lody do Paryża, a jeżeli nie na lody, to jeszcze jedno maleńkie miasteczko, które naprawdę jest bardzo, bardzo urocze i nazywa się Sparta. Także już mamy i Paryż, i Spartę za nami, i Stratford. I jeżeli marzy się Państwu taka spokojna wycieczka, to warto odwiedzić Spartę niedaleko St. Thomas, około 1,5 godziny drogi od Windsor. Jest to niewielka historyczna osada, miasteczko, które ma zaledwie kilkuset mieszkańców, ale zachowało też niezwykły klimat XIX wieku. I główną uliczką spacerując można zobaczyć i zabytkowe młyn, i stare domy, i piękne muzea, niewielkie sklepy prowadzone przez lokalnych mieszkańców. Tam jest taka atmosfera przedziwna, nie?
0: Ale właśnie chcę powiedzieć o tym, Małgosiu, bo ja oczywiście Spartę poznałam dzięki Małgosi, że jest tam cudowna restauracja, w której jedynie jest niekoniecznie najsmaczniejsza na świecie, najbardziej takie eleganckie na świecie, ale to jest typowo brytyjskie jedzenie i w tej restauracji jest kolekcja, przepiękna kolekcja czajniczków do herbaty. Powiem Państwu, że jeszcze nie widziałam tak ślicznej kolekcji, bo tam są wszelkiego rodzaju czajniczki i przede wszystkim tam podają najsmaczniejsze jak się nazywają te ciasteczka, Małgosi?
1: Scones.
0: Najsmaczniejsze scones z dżemem.

0: herbatę taką właśnie w stylu angielskim. Także drodzy Państwo, miejsc tutaj takich bardzo ciekawych jest bardzo dużo. My tylko tak powiedziałyśmy o kilku, a jest ich tutaj bardzo, bardzo wiele. Jeśli taki temat Was interesuje, to my chętnie przygotujemy cały plan, bo myśmy tutaj z Izą zwiedziły bardzo dużo tych miejsc. Ja miałam taką wielką przyjemność pokazywać Ci te wszystkie miejsca, więc bardzo się cieszę, że mogłam Ci pokazać. Wiem, że teraz też dalej już poszukujesz na własną rękę i różne fajne miejsca też mi polecasz, więc ja się bardzo cieszę, że możemy się tymi informacjami wymieniać i również dzielić się z Państwem.
1: Bo proszę nam uwierzyć, że naprawdę Ontario jest przepiękne. Można znaleźć mnóstwo ciekawych, fajnych miejsc, miasteczek takich malutkich, w których klimatu nie da się nigdzie indziej powtórzyć. Że oczywiście, jeżeli ktoś lubi wielkie miasta, to takie małe miasteczka może nie będą dla niego interesujące, ale powiem Państwu, w takich miasteczkach człowiek naprawdę zapomina o wszystkich swoich problemach. W tych miejscach kawa smakuje lepiej, lody smakują lepiej, ciasteczka smakują lepiej, nawet żeby to były ciasteczka z Freszko, czy nie wiem, z jakiego innego sklepu, to jednak w tych miejscach będą smakowały lepiej. No i przede wszystkim ta cisza, spokój i te niezliczone ilości fantastycznych ludzi.
0: Wspaniałych ludzi i naprawdę szczególnie właśnie wsparcie. Miałam okazję poznać fantastycznych ludzi, którzy po prostu zmienili swój styl życia na taki bardzo spokojny, na taki bardzo sielski, anielski. Także jeżeli takie klimaty Wam odpowiadają, to jest fajne miejsce. Ale jeszcze o jednym miejscu zapomniałam, a koniecznie chcę Państwu o nim powiedzieć, to jest Elora. Też około 2 godzin drogi od Windsor. Warto się tam wybrać. Bardzo dużo się dzieje w tym roku latem w Elorze. Dużo atrakcji, dużo też fajnych restauracji, ciekawych miejsc do zobaczenia, do zrobienia fajnych zdjęć, przepiękne miejsca widokowe, więc Elora, zapraszam też Państwa serdecznie do wyjazdu tam. Troszeczkę może dłuższy wyjazd, niemniej jednak bardzo warty zobaczenia. Także mam nadzieję, że nasz program letni, nie tylko program radiowy, ale nasz program wyjazdów i miejsc, które są warte odwiedzenia, przypadł Wam do gustu. Oczywiście zawsze też warto się wybrać i do takiego bliższego miejsca, tutaj gdziekolwiek do winiarni, o których mówiłyśmy już chyba tutaj tysiące razy, ale powstało kilka nowych, których jeszcze my nie widziałyśmy, więc musimy to koniecznie tym roku nadrobić i będziemy Państwa informować, jak nam się tam podobało. Nam się zawsze wszędzie podoba, bo jakże się może nie podobać, kiedy się jedzie w fajnym towarzystwie i można sobie po prostu pogadać, pośmiać się, spędzić fajnie czas i trochę tę przyjaźń, którą tutaj budujemy również w radiu, jeszcze bardziej połączyć i umocnić takim właśnie wyjazdami, więc my również Państwu polecamy takie przyjacielskie wyprawy.
1: A to jest bardzo naprawdę potrzebne w życiu każdej kobiety, ale również każdego mężczyzny. Także my dzisiaj powoli wracamy już z mostów, wracamy już z wycieczek, odpoczywać będziemy, życzymy Państwu przede wszystkim spokojnego wieczoru. Mamy nadzieję, że trochę popada dzisiaj, żeby było chłodniej i przyjemniej, bo naprawdę pali strasznie. I mam ogromną nadzieję, że słuchaliście nas z przyjemnością i dajcie znać, czy lubiliście ten program, czy podobały Wam się takie informacje, bo my z Małgosią możemy zrobić tych programów o wyjazdach lokalnych minimum 20.
0: Albo i więcej. Czekamy na wasze opinie, jak Wam się podobało. Będzie nam miło, kiedy cokolwiek napiszecie, czy na Facebooku, czy prywatnie, jak tylko chcecie. My czekamy na Was. Tak, bardzo z takim trochę utęsknieniem, bo to radio to też trochę takie nasze życie i nasza taka odskocznia od rzeczywistości, więc drodzy Państwo, ale my się już naprawdę teraz żegnamy. Do usłyszenia, na koniec piosenka, no ale oczywiście nie możemy się pożegnać, więc powiedzenia, kim jesteśmy.
1: Dziękujemy za uwagę, życzymy dobrej nocy, a za mikrofonami towarzyszyły Państwu przez całą godzinę jak zwykle
0: Małgorzata Holec,
1: Izabela Lech. Dobranoc.